słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może całus od gruszek,

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

pióra z bal na stopal. Pan Moriley prostrzalał po sali. Kosik raz, kółko dwa. A podobnie samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie pali. A tłum szalał, hiszpański walcut ten wyprawił i wszyscy śpiali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka.

wyje zapędźmy walczyka teraz, hiszpański walczyk zaraz. Więc ten pan, smętny pan, zdenerwował się, proszę państwa, okropnie, boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan, walcz hiszpański mu dodał odwagi. Z tłumem szalał, hiszpański walcz cudem wyprawił i wszyscy śpiewali go tak. Ta Sara śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami.

się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy jej z oczu zejść. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest.